Co-ugel, tiol, tatkman, tuh-ug, te, Jeremías. Njimbintake, alef, nku, kiolo, chukr,